0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
0: Tu jesteś u siebie.
2: W swoim radiu w Niemczech też jesteście u siebie. Zapraszam na pół godziny w języku polskim na antenie Kosmo. Kłania się Maciej Wiśniewski.

Słuchacie nas w radiu, no bardzo się cieszymy. Ale radio jest ulotne i nie trudno coś przegapić. Dlatego zachęcamy Was do słuchania podcastów Kosmo po polsku. Tam, jeśli czegoś nie usłyszycie, nie ma problemu. Zawsze do jakiegoś podcastu możecie wrócić, kiedy tylko chcecie. Dlatego w tej audycji przypomnimy to, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu właśnie w podcastach. Przypomnimy fragment rozmowy z Rolandem Borchersem, nowym dyrektorem Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie i Centrum Dokumentacyjnego zwanego potocznie Muzeum Wysiedleń. Przejdziemy się też ulicami Bambergu. To z kolei będzie fragment podcastu w naszym letnim cyklu, w którym mówimy o naszych wakacyjnych pasjach i miejscach, które chętnie odwiedzamy. A zatem dziś na chwilę wyskoczymy do Bambergu. No i będziemy też oczywiście dużo po polsku grać.

0: pewnością są tacy, którzy pamiętają Erikę Steinbach. Szefowa Związku Wypędzonych swoją aktywnością przez wiele lat skutecznie zatruwała relacje polsko-niemieckie. Chciała też dyktować warunki w powstającym wówczas Muzeum Wysiedleń. Ostatecznie centrum dokumentacyjne Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie powstało nie pod egidą ziomkostw, ale państwa niemieckiego i zaprezentowało kompromisową wystawę obejmującą zarówno niemieckie krzywdy, jak i niemieckie zbrodnie. Od niedawna jednak ze strony środowisk wypędzonych słychać głosy, że fundacja i muzeum powinny bardziej skoncentrować się na cierpieniu Niemców po II wojnie światowej. Czy nowy dyrektor, od czerwca jest nim badacz zajmujący się historią Polski także, Roland Borsiers, obroni niezależność placówki? Czy też grozi nam powrót do sporów z czasów Eriki Steinbach? Oto fragment rozmowy z Rolandem Borsiersem. Czy pan uważa, że obecna wystawa stała dobrze realizuje cele fundacji, czy wymaga zmian?
1: Sama wystawa jest bardzo dobra, mogę to tylko pochwalić. Moim zdaniem to jest w ogóle duże osiągnięcie, że udało się zrobić wystawę, która pokazuje tą całą tematykę, nie tylko ten tak zwany niemiecki temat, czyli ucieczka i wypędzenie Niemców. Też inne historie, na przykład tam też jest duży obszar na temat Polaków, czyli przesiedlenie Polaków ze wschodu, ze Skresów, albo ta wewnętrzne przesiedlanie, tak zwana akcja Wisła. Ta tematyka tam jest, niemieckie zbrodnie tam

0: I wystawa jest na dwóch piętrach i to piętro, gdzie jest druga wojna i też powojenna historia, to piętro jest bardzo szare. To rzeczywiście pod względem koloru jest bardzo szare i trochę odstrasza ludzi, bo też nie przemawia do ludzi. Tam jest zbyt mało zdjęć, które przyciągają ludzi. Tam większość rzeczy jest w witrynach. Wizualnie to nie przemawia do ludzi. Ale nie chodzi o samą treść, bo treść jest absolutnie w porządku. Tego nie mogę w ogóle krytykować, tylko styl, jak ta wystawa jest robiona.
1: Pan nie krytykuje oczywiście, ale pojawiają się głosy, które twierdzą, że wystawę należałoby zmienić, żeby podkreślić, że ona bardziej koncentruje się na losach i cierpieniach Niemców. Tutaj mniej więcej taki zapis jest w przedstawionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projekcie ustawy o fundacji, że ma zajmować się w szczególności losem Niemców. Naciskają na to środowiska ziomkowskie, środowiska wypędzonych. Pan popiera takie doprecyzowanie misji fundacji?
0: Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, czyli wystawa już teraz na tym drugim piętrze, gdzie chodzi o drugą wojnę, głównie zajmuje się Niemcami, czyli pokazuje losy Niemców. Tak już teraz jest i ta ustawa to tylko podkreśla. Moim zdaniem ta ustawa nie mówi o tym, że trzeba tam coś konkretnie zmienić.
1: No nie, ale być może te naciski spowodują chęci tych zmian, no bo ta, powiedzmy sobie, debata wokół przyszłości fundacji jest konsekwencją wzrostu znaczenia tych środowisk wypędzonych. Pan miał konkurenta w wyborach właśnie ze strony Związku Wypędzonych. Związek miał tam własnego kandydata. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie składu Rady Fundacji także o pełnomocnika rządu do spraw wypędzonych czy wysiedlonych. To też dawałoby im większy wpływ na działanie fundacji. Postrzega pan to jako zagrożenie, czy nie?
0: Szczerze mówiąc, zagrożenia tam nie widzę. Oczywiście znam to, co pan teraz cytuje z mediów. Też o tym czytałem i słyszałem od innych ludzi, ale wewnętrznie, powiedzmy w moim biurze, to się tak nie odbija. Czyli to nie jest tak, że przechodzą tam różne grupy i domagają się tego czy tego. Ja to tego nie widzę tak na żywo.
1: Ale ma pan kontakty ze środowiskami wypędzonych, tak, przynajmniej tymi związanymi z fundacją Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie.
0: Tak, absolutnie. To jedna z nawet moich, nie wiem, misji albo, no powiedzmy misja, żeby z tym środowiskiem trochę polepszyć stosunki, żeby ich trochę lepiej włączyć do naszej pracy, żeby z nimi mieć lepszy kontakt, być w ogóle w kontakcie z nimi, rozmawiać. Bo te środowiska mają wrażenie, że wcześniej tak nie było, że byli tak trochę odłączeni od tego, co się dzieje w tej fundacji i że ta fundacja nie pokazuje albo nie rozmawia z nimi i to próbuje zmienić, czyli z nimi nawiązać lepszy kontakt, ale to nie znaczy, że jakaś treść albo tematy, które tam mamy, że to się radykalnie jako zmienia, tylko próbujemy z tym środowiskiem lepiej rozmawiać, być w kontakcie, robić może wspólnie jakieś wydarzenia.
1: No ale z drugiej strony pewnie te relacje pomiędzy środowiskami wypędzonych i Polską są chyba trochę trudniejsze mimo wszystko, tak bym powiedział. Pan jest trochę w środku, no. Po pana wyborze na stanowisko dyrektora fundacji w Polsce najczęściej komentowano, że nowym dyrektorem zostanie znawca Polski. Tak, tak, tak bardzo często to określenie było używane, więc no chyba pana nie dziwi, że w Polsce pojawiły się takie głosy już, że proponowane jakieś zmiany oznaczałyby powrót do takiej koncepcji forsowanej przez Erika Steinbach 20 lat temu mniej więcej. No pan dostrzega takie ryzyko?
0: Ja sam też określam siebie, że jestem znawcą Polski, albo że jestem fachowcem od historii Polski i dobrze znam Polskę, więc sam też tak to widzę.
1: Czyli jest takie ryzyko, tak?
0: Nie, nie. Znaczy, że ja dobrze znam historię Polski i z mojej perspektywy nie ma takiego ryzyka. Teraz chyba większość Niemców, wszyscy Niemcy wiedzą, że to jest wrażliwy temat i że trzeba uważać, co tam robimy. Więc na przykład są takie głosy, że trzeba, oczywiście to już słyszałem, że trzeba usunąć z wystawy te niemieckie zbrodnie, bo to tam nie ma miejsca, o co tam nie chodzi. Oczywiście są takie głosy.
1: No właśnie.
0: I im wszystkim od razu tłumaczy, że rozumiem, dlaczego oni tak mówią, albo tak uważają ze swojej wewnętrznej perspektywy, z perspektywy doświadczenia ich dziadków, ale niemiecka perspektywa na historię, niemiecka kultura pamięci jest inna i ta kultura pamięci w Niemczech już domaga, że te zbrodnie muszą tam być. Jako rozmawiamy o wysiedleniu Ucieczce, potem o wysiedleniu Niemców, to najpierw musimy zawsze o tym rozmawiać, co Niemcy robili w czasie tej wojny, dlaczego ta wojna w ogóle wybuchła i że Niemcy zamordowali 6 milionów Żydów, albo że wysiedlali Polaków, mordowali Polaków, wszystkie inne narodowości. Najpierw trzeba zawsze o tym mówić i uznać te wszystkie zbrodnie. Potem możemy rozmawiać o niemieckich ofiarach.
1: Czyli może pan z czystym sumieniem powiedzieć, że narracja prezentowana w muzeum, czy w centrum dokumentacyjnym, czy przez Fundację Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie na pewno nie pogorszy relacji polsko-niemieckich?
0: Na pewno nie. Przynajmniej nie w tym okresie, jak ja tam będę dyrektorem. Na pewno moja misja jest polepszenie stosunków z Polską i wspólne projekty z polskimi muzeami, więc...

0: Moim zdaniem można tylko spowodować, przynajmniej w politycznych czasach, gdzie relacje są przyjazne bardzo, jak w tej chwili, te stosunki mogą się tylko polepszyć.
1: Powrót do czasów Steinbach nam nie grozi na pewno.
0: Na pewno nie.
2: Roland Bolschers, nowy dyrektor Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Całość rozmowy w podcaście Kosmo po polsku.

0: Prawie całe Niemcy są na wakacjach, jesteśmy i my, ale Kosmo po polsku spędza te wakacje razem z wami. W naszych podcastach na lato zabieramy was bowiem do miejsc, które lubimy, które sami odwiedzamy, dzielimy się naszymi zainteresowaniami, opowiadamy o swoich pasjach. W pierwszym odcinku Adam Gusowski mówił o windsurfingu, który odmienił jego życie. Mojego Bamberg może nie odmienił, ale stał się takim miejscem, do którego uwielbiam uciekać raz na jakiś czas od codzienności. Piękny, smaczny, romantyczny, jak mówi mieszkająca w Bambergu polska przewodniczka Ewa Herber. Razem z panią Ewą wybrałem się na spacer po Bambergu, a jednym z naszych przystanków była rzeźba Igora Mitoraja w centrum miasta. Teraz stoimy przed rzeźbą Igora Mitoraja, Centurione, tak się nazywa. No taki klasyczny mitoraj, czyli przedstawia głowę, ale skoro klasyczny mitoraj, no to właśnie ta połowy tej głowy właściwie nie ma. I to jest chyba dobry moment i dobre miejsce, żeby zapytać o polskie ślady i polskie związki w Bambergu. Ten mitoraj skąd się wziął tutaj?
1: Mitoraj wziął się w taki sam sposób tutaj, jak we wszystkich innych miastach europejskich. Te jego dzieła sztuki są rzeczywiście piękne i to, że tutaj został ustawiony, to nie miało nic wspólnego z Polską, tylko z tym, że po prostu była tutaj wystawa. Zresztą tu się odbywają często wystawy nowoczesnej sztuki i ponieważ Bamberczycy mają tutaj tyle tych starych zabytków, tych starych domów i wszystkiego, to kochają nowoczesną sztukę i dlatego jak się cokolwiek ustawia na ulicy jako rzeźbę, pomnik, to zawsze jest nowoczesne. Dlatego Mitoraj tutaj. Tu jest zresztą wiele innych pomników, rzeźb nowoczesnych, artystów rzeczywiście światowej klasy. Jest tutaj Joplenza, Markus Lüpertz, Aviramidis, Fernando Botero, wielkie nazwiska.
0: A co do tych polskich śladów?
1: Co do tych polskich śladów, no jeden ślad tutaj mamy, nawet z tego miejsca widać bardzo dobrze, tam daleko jest piękny klasztor, opactwo benedyktyńskie pod wezwaniem Archanioła Michała. Tam często chodziliśmy z Polakami, dlatego że w tym klasztorze jest pochowany święty Otton z Bambergu. To jest ten, który w XII wieku odbył dwie podróże misyjne do dzisiejszej Polski, wtedy na Pomorze, na zlecenie Bolesława Krzywoustego i chrystianizował, misjonował wtedy jeszcze pogańskich Pomorzan. I co do tych polskich śladów, na przykład w tym kościele pod wezwaniem Archanioła Michała jest nawet trochę polskich pieniędzy wbudowanych, dlatego że każdy chłop pomorski był opodatkowany na grób świętego Ottona, musiał płacić i właśnie te wszystkie pieniądze były zbierane i tutaj do Bambergu przysyłane i szły na grób świętego Ottona.
0: Przenieśmy się w tej chwili tak dosyć wirtualnie do katedry, czyli bodaj najsłynniejszego bamberskiego zabytku i tam mamy między innymi ołtarz Wita Stwosza.
1: Tak. Tak. Chociaż trzeba powiedzieć, że Wit Stwosz z Bambergiem nie miał w ogóle nic wspólnego, oprócz tego, że jego ołtarz tu wisi. Mianowicie Wit Stwosz był w Norymberdze, tam był bardzo silnie zaangażowany w życie polityczne i kulturalne, natomiast z Bambergiem nie miał nic wspólnego. Nie wiem, czy tu w ogóle kiedykolwiek był nawet w Bambergu, a jego ołtarz tylko dlatego tu się znalazł, że po śmierci Wita Stwosza po prostu jego następcy prawni sprzedali ołtarz, który stał gdzieś w piwnicy i stąd został tutaj przywieziony i postawiony. Natomiast jeżeli chodzi o inne ślady polskie, na pewno ważnym śladem jest Ernst Theodor Amadeusz Hoffmann, który tutaj w Bambergu kilka lat mieszkał. Wiemy, może nie wiemy, albo wiemy, jest urodzony w Królewcu. Był pruskim urzędnikiem. Swoją całą karierę prawniczą, bo był prawnikiem, odbył w polskich miastach, to znaczy był w Głogowie, Poznaniu, był w Warszawie wcześniej i później tutaj przyjechał właśnie do Bambergu. Zresztą był ożeniony z Polką, z panną Michaliną Trzcińską z Poznania i właśnie on tutaj reprezentuje polskie ślady w Bambergu.
0: No, a jeśli już padła nazwa Poznań, to trzeba powiedzieć o Bambrach.
1: No oczywiście, że tak. No Bambrzy poznańscy są bardzo, bardzo znani i kochani tutaj. Skąd się to wzięło? W XVIII wieku była taka sytuacja, że Bambek był przeludniony. Tu było po prostu za dużo ludzi, za mało ziemi. Wzięło się to również stąd, że gospodarstwa dzielono, czyli każdy dostawał płachetkę, z której nie mógł wyżyć i po prostu trudna była sytuacja. Natomiast Poznań był wyludniony, były wojny, były jakieś dżumy, potem jakieś powodzie. W każdym razie było kupa ziemi, a nie było nikogo, żeby na tym pracować. I po prostu wyjechało kilkaset osób z Bambergu do Poznania. Nie zostali ani zmuszeni, ani przesiedleni siłą. Po prostu dostali zaproszenie i z tego zaproszenia skorzystali. Osiedlili się w wioskach wokół Poznania. Te wszystkie wioski wokół Poznania są dzisiaj częściami miasta Poznania. To są takie wsi jak Jeżyce, Wilda, Rataj. Ci Bambrzy, którzy tam się osiedlili, byli bardzo pilni, bardzo się dobrze rozmnażali, bardzo pasowali w tamto środowisko. Zresztą jak ich zaproszono, to wymagano od nich tylko dwóch warunków, które mieli spełnić. Pierwszy, mają być wyznania rzymskokatolickiego. W Poznaniu mieli dosyć jakichś tam protestanckich Szwedów i tak dalej.
0: No to w Bambergu nie trudno.
1: Tak, i Prusaków oczywiście. I znać się na produkcji żywności. I oni oczywiście te warunki ze sobą przywieźli, bardzo się rozmnażali i dzisiaj każdy poznański czy wielkopolski chłop, który taki jest bogaty, to nazywa się go Bambrem. Oczywiście nie wszyscy są Bambrami, ale tak już się przyjęło. Tak jest dzisiaj.
0: No i nawet ci poznańscy Bambrzy mają dobre kontakty tutaj z polityką bamberską.
1: Dlatego, że Bambrzy poznańscy są zaprzyjaźnieni od wielu lat z rodziną Niedermayer tutaj w Bambergu. To jest też taka stara bardzo rodzina ogrodników. I jak 30 lat temu się tutaj z nimi zaczęli zaprzyjaźniać, to był w tej rodzinie syn, którego jeszcze właśnie znali jako dziecko, który teraz w tym roku w kwietniu został wybrany na burmistrza. Także Bambrzy mają tutaj, że się tak wyrażę, własnego burmistrza, którego znali już jako dziecko.
0: Bamberg, piękny, smaczny, romantyczny to tytuł podcastu, w którym razem z Ewą Herber opowiadamy też o atmosferze tego miasta, jego zabytkach, o charakterze Frankończyków i o ich wielkiej dumie, wędzonym piwie. Zapraszam do podcastu, a nasze podcasty są oczywiście dostępne w serwisach streamingowych, w aplikacji ARD Sounds oraz na stronie kosmopopolsku.de.

W tym momencie powinienem się pożegnać i powiedzieć tradycyjne do usłyszenia. Tym razem jednak muszę audycję skończyć inaczej. Podziękowaniem dla Was za wszystkie spotkania w audycjach i podcastach w Kosmo, wcześniej w Funkhouse Europa. Wy zostańcie z nami, bo jesteście w najlepszych rękach, jeśli chodzi o audycje i podcasty po polsku w Niemczech. Natomiast moja przygoda z Kosmo po polsku tu się kończy. Wkrótce zacznie się nowy etap w moim zawodowym życiu, w którym też być może jeszcze się usłyszymy, zobaczymy albo będziemy w kontakcie w innej formie. W każdym razie to była ostatnia audycja, którą miałem zaszczyt i przyjemność prowadzić na antenie Kosmo. Miłego weekendu życzę Wam Maciej Wiśniewski.